zaukundidzora nechivanhu zvikanzi uchenjere kudya nzungu zvese nemhutwa vamwe vakati gore jena chiregopenya unozotorerwa ushe nedema zvese zvindangoti ijerasi nokuti vana vavo vaiva madofu ndazozvibvuma zvakarehwa navarungu manje